0: Ghana moni adwuma.
1: Edase.
0: Na mama nke wiase. Enye Ghana fonkwan, ke wiase anka wiase nyina sa bring kadegon. Ejetia to fire dead the buttons.